0: 96FM.
1: Pareizs laiks 9 vakarā.
2: Polsko-falówka. Godzina polskiej muzyki, najświeższe wieści o Polakach na Łotwie, moc życzeń i pozdrowień i mnóstwo atrakcji. Polsko-falówka. Twój polski program w Dyneburgu.

Witam serdecznie Was, drodzy słuchacze. Poniedziałkowy wieczór jest kilka minut po godzinie 21 i mam przyjemność przywitać Was w audycji Polskofalówka. Mam na imię Aleksandra i przygotowałam dzisiaj dla Was aktualności z ubiegłego tygodnia. Opowiem m.in. o Festiwalu Rekonstrukcji Historycznej u nas w Twierdzy Dynybórskiej. Zajrzymy do przedszkola polskiego w Daugavpils i polskiej szkoły w Rydze, aby dowiedzieć się, jakie ciekawe wydarzenia i spotkania tam miały miejsce. Opowiem również o letnim konkursie o Polsce, jak również o gorączkowym bingo. Więc o wszystkim po kolei i mam przyjemność ogłosić, że rozpoczynamy Polską Godzinę. Zapraszam Was być razem z nami.

0: Polskofalówka. Kartka z kalendarza.
1: Polskofalówka i czas na nasze tradycyjne kalendarium. 13 lipca i w ten dzień w różne lata na przestrzeni wieków odbyły się następujące wydarzenia. Rok 1521. Po raz pierwszy zabrzmiał dźwięk dzwonu Zygmunta w katedrze na Wawelu. Największy polski dzwon został ufundowany przez króla Zygmunta Starego i odlany w pracownię norymberskiego mistrza Jana Behama. Umieszczono go w wieży katedry wawelskiej 4 dni wcześniej. Rok 1882. W Warszawie uruchomiono pierwszą sieć telefoniczną. Rok 1969. W Żelazowej Woli odsłonięto pomnik Fryderyka Chopina. Rok 2000. W Waszyngtonie zmarł profesor Jan Karski, właściwe nazwisko Jan Kozielski, legendarny kurier akowskiego podziemia, który pierwszy przekazał na Zachód osobistą relację o zagładzie Żydów w okupowanej przez hitlerowców Polsce. W kalendarzu świąt nietypowych dziś jest Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. Imieniny w Polsce obchodzi Andrzej i Kinga, a na Łotwie Margaritę i Margrietę. A cytatem na dzień dzisiejszy wybrałam słowa Agnieszki Lisak: tym, co zdradza nas najczęściej, nie są ani przyjaciele, ani wrogowie, ale nasz własny język.

0: Polskofalówka. Polskie granie w Twoim mieście.
1: Polskofalówka i my rozpoczynamy przegląd wiadomości z ubiegłego tygodnia. 11 lipca twierdza w Daugavpils stała się miejscem, gdzie czas jakby się cofnął. Tysiące mieszkańców i gości miasta zebrało się tutaj, aby zanurzyć się w atmosferę XIX wieku. Podczas 9. Festiwalu Rekonstrukcji Historycznej Dneburg 1812. Już od samego rana historyczne centrum miasta napełniło się wyjątkowym kolorytem. Szeroki targ staroci rozciągający się na ulicach Michaila i Aleksandra przyciągnął odwiedzających starodawnymi przedmiotami i spacerami wzdłuż straganów z pamiątkami. Sąsiednia ulica Mikołaja również tętniła życiem, bo miał miejsce tutaj targ z produkcją lokalnych wytwórców. Aromat domowego pieczywa, orzeźwiający kwas, dźwięki ulicznych muzyków i radosny śmiech dzieci tworzyły wyjątkowy świąteczny nastrój. Oficjalne otwarcie festiwalu odbyło się u bramy Mikołaja, uroczystą ceremonią podniesienia historycznej flagi oraz wystrzałem z armaty w południe. Przypomniało to o bogatej wojennej przyszłości twierdzy w Daugavpils. W ciągu dnia każdy gość festiwalu mógł znaleźć zajęcie na swój gust. Dla najmłodszych stworzono prawdziwe miasteczko dziecięce z warsztatami i różnymi atrakcjami. Miłośnicy historii mogli wyruszyć na wycieczki z doświadczonymi przewodnikami, którzy w ciekawy sposób opowiadali o legendach i losach związanych z tą unikatową twierdzą. W podwórku centrum Marka Rotko wystąpiła Orkiestra Sztabu Narodowych Sił Zbrojnych Łotwy, a o godzinie 16 z wałów twierdzy podziwiać można było inscenizację bitwy o twierdzę dneburską w lipcu 1812 roku. W tym wydarzeniu udział wzięli przedstawicieli klubów historycznych z Łotwy, Litwy, Estonii, Czech i Polski. Adam Uszyński z Polski opowiedział o polskiej reprezentacji na Festiwalu Rekonstrukcji Historycznej następująco.
2: Tak, jeżeli chodzi o grupy, które przyjechały z Polski, jest to drugi pułk piechoty Księstwa Warszawskiego. Ogólnie pułk pochodzi z całej Polski. Jest pułk 12 piechoty Księstwa Warszawskiego, skupiony wokół Gdańska i powiedzmy Trójmiasta. Jest Legia Polsko-Włoska z Kędzierzyna, Koźla. Mamy też trzeci pułk piechoty Legii Nadwiślańskiej, Rypin i okolice. I pułk nadwiślański, też ogólnie cała Polska, zrzesza ludzi z całej Polski. Także mamy te 5 grup na ten moment. I tak to wygląda, jest nas tak mniej więcej około 50 osób, więc tyle osób pofatygowało się, żeby tutaj przyjechać i wziąć udział w festiwalu historycznym w Dneburgu. Uczestniczymy w wydarzeniu, które ma pokazać publiczności atak. Atak na twierdzę i będziemy zdobywali bramę Mikołaja. No także będziemy starali się, mam nadzieję, z powodzeniem tą bramę zdobyć i zdobyć całą twierdzę, tak?
3: Co daje uczestnictwo w takich festiwalach historycznych?
2: Mogę mówić za siebie, tak? Bo nie wiem, co odczuwają inni. Ja osobiście historią fascynowałem się od dawna. No i w pewnym momencie skupiłem się na okresie napoleońskim, tak? Dlatego, że był bardzo barwny, miał to coś, co mnie zafascynowało. A potem trafiłem przypadkiem na członka obecnie mojego pułku, tak? Tego pułku drugiego, z którym porozmawiałem i jakoś tak zaszczepił mi tą, tak na początku, że może warto spróbować, może warto tą historię nie tylko o niej czytać, nie tylko oglądać, nie wiem, zdjęcia, ryciny, obrazy, ale może warto po prostu w tą historię się pobawić, tak? Odczuć to, jak ci ludzie sprzed 200 lat, co odczuwali, jak to wyglądało, jak to mogło wyglądać w rzeczywistości, bo jakby, no, nie otworzymy tego jeden do jednego, aczkolwiek możemy spróbować jakąś namiastkę odtworzyć tego, jak powiedzmy walczono za czasów Napoleona, jak żołnierze żyli, co może odczuwali, także, no po prostu pozwala mi jakby tą moją teorię historyczną przekuć na praktykę.
1: Szczególnego kolorytu festiwalowi nadawały pokazy uliczne, tradycyjna muzyka i tańce. Gości niezależnie od wieku mogli spróbować swoich sił w tańcach historycznych i poczuć się uczestnikami towarzyskiego przyjęcia w XIX wieku. Wieczorem na dziedzińcu Muzeum Rodko odbył się wielki bal. W rytm muzyki goście wirujący w walcu przenieśli się w epokę wojen napoleońskich i wystawnych przyjęć.

Ciekawe spotkanie w ubiegłym tygodniu odbyło się w Polskiej Szkole Średniej imienia Ity Kozakiewicz w Rydze. Szkoła miała zaszczyt gościć harcerzy spod Sądeckiego Związku Drużyn Harcerzy z południowej części województwa opolskiego. Harcerze obozują na Litwie nad jeziorem Arinas, a podczas wycieczki z obozu odwiedzili Wilno oraz Rygę. 9 lipca wspólnie z 22. Ryską Drużyną Harcerską zorganizowali spotkanie kominkowe. Ryska drużyna opowiedziała o drużynie i szkole, wspólnie zaśpiewano i bawiono się podczas harcerskich pląsów. Była to wspaniała okazja do poznania nowych przyjaciół, wymiany doświadczeń i budowania harcerskiej przyjaźni ponad granicami.

W ubiegłym tygodniu w przedszkolu polskim w Daugavpilsie zorganizowany został Dzień Piasku. Święto Piasku w przedszkolu to idealna okazja rozwijania integracji sensorycznej, motoryki małej oraz kreatywności dzieci poprzez swobodną oraz zorganizowaną zabawę. Dzieci zamieniły się w piaskownicach prawdziwych architektów. Budowały zamki, mosty, drogi, domy dla swoich pupilów czy dinozaurów. Starszaki badały i porównywały właściwości piasku z piaskownicy i piasku morskiego. Z ogromnym zainteresowaniem i zapałem tworzyły dzieci magnesy na lodówkę z metalowych pokrywek, wykorzystując piasek i różne materiały przyrodnicze. Wyobraźnia dzieci czasem jest warta podziwu, a dobrą zabawę zapewnia coś takiego zwykłego jak piasek. Kto, jak nie dziecko, potrafi szczerze cieszyć się latem w prostej zabawie. Cieszmy się latem i my.

Polskofalówka, wracamy do eteru i teraz informacja o konkursie literackim pod tytułem Mam w sercu Polskę. Kogi to dla Polonii i kumpel dla Polonii zapraszają do konkursu uczniów polskich szkół poza granicami kraju. Organizatorzy wzywają opowiedzieć o tym, co czujesz, kiedy myślisz o Polsce, co sprawia, że tęsknisz za nią, dlaczego czujesz się Polską czy Polakiem. A wypowiedzie te ilością do 3000 znaków plus 2-3 zdjęcia do 16 sierpnia 2026 roku należy przesłać na adres kogito@kogito.com.pl lub redakcja@kumpel.com.pl. W temacie musisz wpisać Mam w sercu Polskę. Organizatorzy zapowiadają, że spośród nadesłanych zgłoszeń wybiorą najciekawsze, które nagrodzą książkami, grami oraz publikacją na łamach magazynów Kognito dla Polonii oraz Kumpel dla Polonii. Uwaga! Uczestnik konkursu musi posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie oraz na przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu, publikacji listy zwycięzców, przyznaniem i wydawaniem nagród.

No i następna informacja dla rozważających studia w języku polskim w Wilnie. Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie to jedyna zagraniczna jednostka polskiego uniwersytetu oraz jedyna polska uczelnia na Litwie, zapewniająca wysokiej jakości kształcenie akademickie.

Białymstoku w Wilnie łączą solidne przygotowanie teoretyczne z praktycznym podejściem do kształcenia, odpowiadając na potrzeby współczesnego rynku pracy, dając możliwość zdobywania wykształcenia w języku polskim w Wilnie.

На Łotwie już po raz drugi odbywa się akcja Groszkowe Bingo. W jej ramach mieszkańcy mogą za darmo zbierać groszek na polach gospodarstw rolnych. W zeszłym roku w akcji uczestniczyło 5 gospodarstw, a w tym roku ich liczba prawie się potroiła. Organizatorzy wskazują, że zainteresowanie tą akcją jest duże. Są takie groszkowe pola również w okolicach Daugavpils, na przykład w miejscowości Zabałciszki niedaleko od Wabule. Na stronie xpeigi.lv można dowiedzieć się dokładny adres lokacji i odwiedzić pole groszkowe w naszych okolicach. Serdecznie zapraszamy do zbierania smacznego.

No i jeszcze na dzisiaj dobre wiadomości od Państwowego Polskiego Gimnazjum w Rezeknie, które znalazło się w gronie beneficjentów konkursu Infrastruktura Polonijna 2026. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu szkoła zrealizuje projekt remontu w szkole. To ważna inwestycja, która znacząco poprawi warunki nauki i pracy uczniów oraz nauczycieli. Szkoła już wkrótce rozpocznie realizację projektu dzięki Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego.

0: prognoza pogody.
1: Jutro we wtorek, 14 lipca, synoptycy zapowiadają zachmurzenie umiarkowane. W nocy temperatura od plus 20 do 22 stopni Celsjusza. W dzień powietrze przegrzeje się do 26 stopni Celsjusza. Wiatr powieje od kierunku północnego z prędkością od 5 do 7 metrów na sekundę. Synoptycy zapowiadają krótkotrwałe opady deszczu w drugiej połowie dnia.

0: Zbliża się godzina 22 i to znaczy, że czas, drodzy słuchacze, z Wami się pożegnać. Dzisiaj program dla Was przygotowała Aleksandra. Życzę Wam kolorowych snów i do usłyszenia w kolejnych programach Polskofalówka. Do zobaczenia!
1: Polskofalówka. Twój polski program w Dyneburgu. Do usłyszenia wkrótce.
2: Zadanie współfinansowane ze środków Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku.